trochu jako kluk. Bab se ženským jeví vždycky trochu jako kluk. Ženským jeví vždycky trochu jako kluk. Ale jeví vždycky trochu jako kluk. Ale žádná vždycky trochu jako kluk. Ale žádná ženská trochu jako kluk. Ale žádná ženská kluk. Ale žádná ženská neví.

versus Kramer Tonic Ginu. Na mławę versus Kramer Tonic Ginu. Na masku versus Kramer Tonic Ginu. Na masku wyleczył versus Kramer Tonic Ginu. Na masku wyleczył Kramer Tonic Ginu.

pójdę na budynce. Ja swe to pójdę na budynce, kat. Ja swe to pójdę na budynce, kat. Ja swe to pójdę na budynce.